0: Pamięci, bo kiedyś coś kazało mi nacisnąć start i cal od krawędzi, znów myślę, czy zmienić na drugą stronę i znowu dać szansę nam.
1: Days of vinyl, as we used to know it, is pretty well over. It's a shame. It breaks my heart.

0: Wybiła godzina 17, jest piątek, 28 kwietnia, a wy słuchacie radia Freirad. Pewnie część z was szykuje się już do majówkowego weekendu, do wycieczek, wyjazdów, bądź po prostu spędzania tego czasu z rodziną, przyjaciółmi. Mam nadzieję, będziecie mieć okazję spędzić ten czas wśród natury. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, będzie słonecznie i że będziecie mogli z tego czasu jak najlepiej skorzystać. A kto, tak jak również i ja, ponieważ w Austrii wolny jest tylko poniedziałek, będą pracować bądź trudzić się innymi obowiązkami życia codziennego, to pomyślcie sobie o tym, że ja również i niech doda wam to otuchy w te dni, w których wszyscy balują, świętują, wyjeżdżają. A wy musicie stawiać czoła codzienności i gdzieś ten odpoczynek, te plany na wyjazdy jeszcze trochę w przyszłości odłożyć. Dzisiaj przez kolejną godzinę będzie słów kilka ode mnie o minionym sezonie. Będzie trochę polecajek, będzie też dość sporo muzyki. Ponieważ jest to taki miesiąc przejściowy do kolejnych zawodów, jeszcze sporo czasu, sporo zawodniczek jeszcze na wakacjach, jeszcze odpoczywa. Z tego też względu dzisiaj zostajecie ze mną, chcąc, nie chcąc. Wywiady podsumowania bądź rozmowy o tym, co czeka skoki narciarskie kobiet po niebywale jednym z przełomowych sezonów, po sezonie, w którym dużo się zmieniło, a miejmy nadzieję, że te zmiany i te kroki, które zostały poczynione minionej zimy, pociągną za sobą kolejne zmiany i kolejne dobre wieści dla skoczkiń, dla całego środowiska, dla tego, co w skokach narciarskich kobiet się dzieje. No i nie będę wam na razie zdradzać szczegółów, ale są spore szanse, że fajne gościnie do mnie przyjdą, fajne gościnie się ze mną online połączą. Na razie ten temat został odłożony ze względu na, tu mogę trochę zdradzić, różnice czasowe, ze względu na to, że dziewczyny odpoczywają oraz ze względu na to, że jeszcze sporo decyzji dotyczących kolejnego sezonu może zostać podjętych i tam jeszcze w kalendarzach i zasadach może się sporo zmienić. Ale jak to się już stanie, to mam nadzieję, że ja będę tutaj miała osobiście okazję o tym porozmawiać z osobami, które o tym wiedzą, które się na tym znają i które w najlepszy możliwy sposób będą mogli to również wam przedstawić i które taką wiedzę nam tutaj do radia Freirad, das Freie Radio Innsbruck przyniosą, z czego ja też bardzo, bardzo będę się cieszyć. Ale to tak tylko tytułem wstępu, na razie bez nazwisk, bez większych obiecywań, zobaczymy, co czas przyniesie, a osobiście wam powiem, że nie tylko ostatnio, ale gdzieś tak ostatnio mnie to dość dotknęło i ostatnio to trochę zauważyłam i poczułam, że im więcej człowiek sobie odpuszcza, im więcej pozostawia takiemu biegowi wydarzeń, tym fajniejsze i piękniejsze rzeczy z tego wynikają i wszystko gdzieś tam w świecie znajduje swoje miejsce. Więc tak jak zwykło się mówić, nic w naturze nie ginie i z tym na razie was zostawiam. Krótka muzyczna przerwa. Ja wracam do was za chwilę.
1: Dziś

opowieść w wykonaniu Edyty Bartosiewicz to niezwykle stary utwór, ale przypomniał mi się wczoraj, kiedy tak zastanawiałam się, co w tej audycji dzisiaj zamieścić, co by tutaj zrobić. Ja w zasadzie to szukałam muzyki na dzisiejszą audycję i to w ogóle muzyka, ona nie miała iść w ogóle w tą stronę, zupełnie nie w te klimaty Edyty Bartosiewicz i to nie dlatego, że ja ich nie lubię. Ja Edytę Bartosiewicz bardzo lubię. Pamiętam nawet jeden z koncertów na Orange Warsaw Festival lata temu, który był pierwszym bodajże po 15-letniej przerwie koncertem na żywo, który dała Edyta Bartosiewicz. Ona tam miała chyba 10 bisów. Jeszcze idąc do metra, jeszcze słyszeliśmy jej kolejny bis na scenie, na Służewcu w Warszawie. I ona wtedy po raz pierwszy w życiu miała do czynienia ze słuchawkami, którzy ja dokładnie nie wiem, ja się na tym aż tak dobrze nie znam, ale ze słuchawkami do uszu, chyba z dźwiękiem, który mają piosenkarze, muzycy występujący na scenie, i dla niej to była totalna nowość, więc to naprawdę te 15 lat to była jakaś przepaść. Ale wracając do tego, dlaczego ta piosenka, dlaczego Edyta, to może trochę dlatego, że dzisiaj, jak już mieliście w pierwszym moim wejściu okazję posłuchać trochę takich rozkmin życiowo-psychologicznych, się przydarzyło. I to właśnie trochę za jej sprawą, bo Edyta od jakiegoś czasu, Edyta prowadziła i prowadzi audycję w Radiu 357. Jeśli ktoś był kiedyś fanem radiowej Trójki, to na pewno to radio również zna. I ona ma tam swoją audycję muzyczną. Opowiada również sporo o muzyce, o swoich różnych doświadczeniach, ale także koresponduje ze słuchaczami. Ojej, ja tego jeszcze nie robię, więc nie wiem, może powinnam zacząć, choć biorąc właśnie przykład Edyty, to niekoniecznie jest to zawsze przyjemne i fajne uczucie, bo ona właśnie wspominała tam kiedyś, że dostała jednego maila od pana, który bardzo niemiło ją skrytykował. I oczywiście jasne, krytyka jest w porządku. Krytyka, jeśli poparta jakimiś konkretnymi przykładami, może nam pokazać jakąś inną drogę, może zwrócić nam uwagę na błędy i możemy się dzięki niej poprawiać. Jeśli jest tylko konstruktywna, to oczywiście nikt się do tego nie czepia. Każdy swoje zdanie może mieć. Ale z tego, co tam Edyta mniej więcej przytaczała w tym mailu, no pan był bardzo niemiły i jak sama wspominała, przez lata walczyła o to, żeby poczucie swojej wartości wzmacniać, żeby je budować, bo bywało z tym różnie, jak myślę, u wielu kobiet i nie tylko kobiet, a właśnie taki mail może po prostu zniweczyć czyjąś cały zapał do pracy, całe to, że w ogóle prowadzi się audycję w radiu i ja tu mogę teraz w ogóle z bardzo takiej wygodnej pozycji się wypowiadać, bo moja audycja nagrywana nie jest na żywo, nagrywana jest wcześniej i ja tu jeszcze sobie dużo mogę poprawić, zmienić, choć staram się jak najmniej, żeby brzmiało to jak najbardziej realistycznie, można powiedzieć. To właśnie takie wbijanie komuś szpileczek i bycie złośliwym i uszczypliwym może naprawdę boleć. A dodajmy, że Edyta jest muzykiem, piosenkarką, osobą, która lata występowała na scenie, nagrywała płyty, piosenki, różne współprace muzyczne. Nie jest radiowcem, nie jest do tego wykształcona. No i biorąc pod uwagę, że to chyba jedno z jej pierwszych takich doświadczeń, to bardzo ją ten e-mail dotknął, ponieważ ona dawała z siebie wszystko i bardzo chciała się tą swoją muzyką, której ona na co dzień słucha, którą ona poleca, która też przywołuje w niej jakieś fajne wspomnienia, podzielić. No i ja tak jak sobie właśnie rozkminiałam różne życiowe sprawy, to gdzieś mi tak właśnie wróciła ta sytuacja, bo pamiętam, że ona na żywo w audycji bardzo tego maila przeżywała i w praktycznie każdym wejściu między utworami do tego wracała. No i a że te jej piosenki są takie dość melancholijne i też dają dużo do myślenia, to jakoś mi się to tak w jedną całość złożyło i pomyślałam, że dzisiaj Edyta Bartosiewicz na antenie Freie Radio Innsbruck poleci i będzie miała swój mały udział w mojej audycji Lot po swoje Girls in the Air. Wracamy trochę do sportów
zimowych, bo o tym właśnie jest ta audycja, ale zanim do skoków narciarskich kobiet, to jeszcze opowiem wam słów kilka o pewnym filmie, który niedawno miałam okazję obejrzeć. Ja o tym filmie usłyszałam wcześniej, a w zasadzie to ktoś polecił go w internecie i po prostu ja jako człowiek zapisujący sobie wszystko, co mogłoby być interesujące i co może kiedyś mi się przyda, bo nie wiem, czy wy też macie taką przypadłość, że jak nie macie czasu bądź sposobności, to w waszej głowie lista filmów i seriali do obejrzenia praktycznie się nie kończy. Zapisujecie, robicie print screena, kiedy przychodzi co do czego, to albo tej listy nie ma, albo nagle jest pustka, albo zbiera się grupa osób i każdy chce co innego, ale nikt nie chce zdecydować się na ten jeden film. I u mnie jest to nagminne i zawsze jak już mam coś oglądać, to nigdy nie wiem, albo jak wiem, to nie mogę tego znaleźć. No i kółko się zamyka. Ale kiedyś ktoś polecił film Bieg Wazów, no i żywo się zainteresowałam, bo tam na plakacie tego filmu są narciarze, są biegacze narciarscy. Film jest na jednej z popularnych platform streamingowych, filmowych, więc na pewno większość z was łatwo ją znajdzie. Film nazywa się Bieg Wazów. Jest to szwedzki film, więc w oryginale Vasal Loppet. Tak po prostu nazywa się jeden z najstarszych, największych i najdłuższych biegów narciarskich na świecie, który stanowi wyzwanie dla wielu biegaczy, ale nie jest to tylko bieg dla profesjonalistów. W nim udział mogą wziąć także amatorzy. No i właśnie wokół tej historii rozgrywa się cały film. Ja wam nie będę więcej spoilerować, ale słów kilka o biegu wazów chciałabym dodać. Niejednokrotnie było na antenie Lot po swoje, na antenie Freirad o Szwecji, ale raczej w takim nie za dobrym tonie. Z tego względu, że Szwedzi na skokach się nie znają i mimo, że organizowali Mistrzostwa Świata kilka lat temu w Falun, to tam właśnie jak dziewczyny Maria i Dominika, które tutaj u mnie gościły, opowiadały o swoim doświadczeniu z wolontariatem na tamtej imprezie w Szwecji, no to jakby tym wspólnym czynnikiem, który łączył te obie wypowiedzi, mimo że dzieliło je dużo czasu, że dzielił je duży odstęp czasu tych wywiadów, to było to, że Szwedzi pojęcia o skokach nie mają, nie za bardzo rozróżniają kombinację norweską od skoków i nie za bardzo też wiedzą, ile serii i jak to w skokach jest. Ale jest coś, na czym się świetnie znają i w czym są doskonali i wyśmienici, i to są właśnie biegi narciarskie, i stąd też właśnie bieg wazów, który rozgrywany jest przeważnie na początku marca, w pierwszy weekend marca. No i ten główny dystans w biegu wazów to 90 kilometrów. Więc bierze tam udział bardzo, bardzo dużo osób, czasem całe rodziny. Ludzie miesiącami przygotowują się do tego biegu, do tego, żeby te 90 kilometrów pokonać, bo umówmy się, nie jest to łatwe. Co jeszcze ciekawe, po pewnym czasie wystawiana jest przez organizatorów lina, znaczy ona jest rozciągana wzdłuż trasy i te osoby, które nie zdążą i ta lina jakby zablokuje im drogę, no to one muszą wcześniej ukończyć bieg, a te, którym się udało, muszą się jeszcze trochę po prostu pomęczyć i do tego 90 metra dojechać. Nie wiem, jak wygląda to w rzeczywistości. W filmie wyglądało to fantastycznie. Tabuny ludzi, kibiców, no wielkie, ogromne wydarzenie, gdzie w zasadzie każdy może poczuć się jak sportowiec, jak ktoś wspaniały, komu kibicują ludzie, ktoś, myślę, komu adrenalina sięga naprawdę po koniuszki palców. I ja sama ze swojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że tak trochę czuje się człowiek amator biegacz, który czasem bierze udział w biegach. Te biegi bywają różne, bywają mniejsze, większe, ale te większe, szczególnie tam, gdzie jest ten główny bieg maraton bądź półmaraton i do tego są te mniejsze, krótsze dystanse, no to tam nawet jak pobiegniecie 5 czy 10 kilometrów, to przychodzi tam dużo ludzi, wszystko organizowane jest z taką pompą, tam są nagrody, tam są sponsorzy, tam jest jedzenie, tam są zespoły taneczne, muzyka, kibicowanie do samego końca i naprawdę, uwierzcie mi, oklaskiwani są wszyscy, nie tylko ci najlepsi, starzy, młodzi, szybcy, wolni. Także naprawdę ta atmosfera potrafi niesamowicie
wciągnąć, a co już w ogóle dla mnie jest niesamowitym doświadczeniem. Teraz taka trochę dygresja nie dotycząca biegów narciarskich, tylko biegów takich tradycyjnych, bez śniegu, w butach do biegania, nie na nartach. Fantastyczną rzeczą jest to, i jeśli kiedykolwiek byliście taką osobą, bądź udało wam się wziąć w tym udział, to naprawdę wiedzcie, że zrobiliście rzecz wspaniałą, a mianowicie chodzi mi o osoby, które na trasach różnych biegów ustawiają się wzdłuż tej trasy i tam kibicują, klaszczą, przybijają biegaczom piątki, grają na różnych instrumentach, czy choćby krzyczą to w austriacyjne ho, ho, ho. To jest naprawdę taka pomoc, to chociaż czasem możecie mieć wrażenie, że biegacze totalnie są w innym świecie albo nie zwracają na to uwagi, to uwierzcie mi, że każdy to czuje, każdy to niesamowicie docenia i to daje ogromnego kopa. Wracając do biegu wazów, jeszcze taka jedna rzecz. Tam najczęściej wygrywają Szwedzi, rzecz jasna Norwegowie. Zdarzyło się parę razy, że byli to Włosi czy Finowie, ale my również, my Polacy, mamy tam swój mały, niemały, swój ogromny sukces, ponieważ w 2015 roku bieg ten wygrała Justyna Kowalczyk. To chyba nikogo nie dziwi, że jeśli miałby zrobić to ktoś z Polski, to właśnie wspaniała, wielka Justyna, która biegi narciarskie w okresie swojej świetności zdominowała. Co ciekawe, tutaj też spore różnice, jeśli chodzi o mężczyzn i kobiety, ponieważ bieg wazów, w którym mogą wziąć udział panowie, teraz ten start jest masowy, więc tutaj nie ma rozróżnienia że o tej porze startują panie, czy o tej panowie, wszyscy startują razem, tylko wiadomo, no, klasyfikacja następuje potem. Biegi panów, czyli pierwszy bieg wazów, zorganizowano w 1922 roku. Bardzo, bardzo dawno temu, a panie na pierwszą możliwość startu w tym biegu czekały aż do 1997 roku. To dla mnie czasy już bardzo współczesne, bo to było krótko przed tym, jak poszłam do szkoły, więc ja już te lata dość dobrze wspominam i pamiętam. No więc przepaść jest naprawdę konkretna. Tak jak widzicie, spore różnice w sportach między kobietami a mężczyznami w zasadzie widać w każdej dyscyplinie i na każdym szczeblu. Ale jak będę podsumować trochę sezon, to będzie też sporo takich miłych rzeczy i plusów, jeśli chodzi o kobiety. Także nie martwcie się, nie będzie dzisiaj bardzo depresyjnie. Wracając do filmu, Bieg Wazów, bardzo serdecznie wam polecam. Ciepły, rodzinny film, podnoszący na duchu, ale też widać w nim właśnie tego ducha sportu. No i możecie sobie te obrazki z biegu wazów podejrzeć, bo to naprawdę fantastycznie wygląda. A teraz będzie pewna piosenka. Ja już o Mistrzostwach Świata w Falun wspominałam, więc jeśli jesteśmy już przy Falun, przy skokach narciarskich, Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym i przy Szwecji, no to nie może zabraknąć tego utworu.

To nadal piątek, nadal Freirad Innsbruck, przed mikrofonem nieustannie Martyna Ostrowska, wysłuchacie Lot po swoje Girls in the Air. Przed chwilą w głośnikach usłyszeliście piosenkę Love Last Forever w wykonaniu Mando Diao i jak wcześniej wspominałam, ma to coś wspólnego ze Szwecją i z Mistrzostwami Świata w falu w 2015 roku, bo dokładnie właśnie ten utwór był przewodnim utworem całych mistrzostw. Ale już tą Szwecję zostawimy i damy im spokój. Ładnie nam zagrali, więc wróćmy teraz do krótkiego podsumowania minionej zimy, minionego sezonu w wykonaniu pań. No i ja sobie taką małą tutaj, takie małe zestawienie sobie zrobiłam, ale chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, że no numerem jeden tego sezonu była Ewa Pinkelnik, Austriaczka pochodząca z Vorarlbergu, która została najstarszą zdobywczynią kryształowej kuli w historii. Ewa w maju skończy 34 lata, a jej historia jest w zasadzie niesamowita i niebywała, ponieważ ta dziewczyna zaczęła trenować skoki narciarskie mając 20 kilka lat. To jest naprawdę niesamowite, że w kilkadziesiąt lat doszła do takiego poziomu i została najlepszą skoczkinią sezonu, występując w 26 konkursach i zdobywając 1662 punkty. Naprawdę jest to niebywałe, biorąc również pod uwagę jej nie tylko kontuzje, ale problemy zdrowotne, które naprawdę momentami nie były przelewkami i jej życie nawet było zagrożone, problemy ze śledzioną i inne problemy, no to naprawdę jak złożymy to wszystko w jedną całość, to ja uważam Ewę za postać niesamowitą, a do tego zawsze tak pozytywną, tak w ogóle fajnie chyba podchodzącą do tego całego zamieszania, które wokół niej, gdzieś tam fajnie sobie radzącą z tym, co się dzieje i właśnie z taką pokorą przyjmującą zarówno porażki, których, umówmy się, w tym sezonie nie było dużo, no ale jednak one się zdarzały, bo są nieodłączną częścią sporu tu, ale także bardzo fajnie reagując na zwycięstwa. No, wulkan energii, niesamowicie pozytywna osoba i naprawdę człowiek się cieszy całym sobą, widząc Ewę z kryształową kulą. Jedyne, do czego mogłabym się doczepić, to do pogody, która wtedy była. Ewa kryształową kulę odbierała po ostatnich zawodach Pucharu Świata, które miały miejsce w fińskim Lahti. No i niestety w ten piątkowy wieczór pogoda była bardzo kapryśna, bo raz padało strasznie ulewnie, potem była chwila przerwy i znowu padało. No i ta pogoda tak cały czas kręciła, zanim w Finlandii weekend na dobre rozkręciła się ponownie zima. I ja jako osoba mieszkająca na co dzień w Alpach mówię wam, że tyle śniegu to ja dawno nie widziałam. Bardzo nas gdzieś śnieg omijał w tym roku, a w Finlandii było go naprawdę dużo, no ale dopiero po zawodach dziewczyn. Drugie miejsce w Pucharze Świata zajęła Katarina Althaus i myślę, że drugie miejsce to świetne osiągnięcie, ale również to, co Althaus, Niemka, pokazała podczas Mistrzostw Świata w Planicy w tym roku, również zasługuje na gromkie brawa. A trzecia była Emma Klinec z dorobkiem 1281 punktów, która nieznacznie, bo tylko o 3 punkty wyprzedziła Norweżkę Anne-Odine Strøm, która również myślę, że miniony sezon może zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ gdzieś tam przebiła się w tej reprezentacji, gdzie wcześniej triumfy świeciła Maren Lundby, potem na to, powiedzmy, na tą pierwszą pozycję wyszła Silja Opset, a Anna gdzieś tam krok po kroku swój plan realizowała. No i proszę, stała się liderką drużyny norweskiej. Jeśli chodzi o Polskę, to w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata sklasyfikowana została jedna dziewczyna, miejsce 51 przypadło Nicole Konderli z dorobkiem 6 punktów, a ogólnie sklasyfikowane zostały 62 zawodniczki. Myślę, że to też dość pokazuje, że krok po kroku coraz więcej dziewczyn skacze i coraz więcej dziewczyn również zdobywa punkty, a to nieustannie świadczy o tym, że poziom z roku na rok idzie do przodu. Puchar Narodów to były Austriaczki, czyli kolejna nagroda dla Ewy Pinkelnik, ale także jej koleżanek. Dziewczyny zebrały
uzbierały ponad 4000 punktów, a wyprzedziły Niemki 3904 punkty i Norweżki. I myślę, że to taki sprawiedliwy podział na podium, biorąc pod uwagę to, co przez cały sezon widzieliśmy, co dziewczyny pokazywały. Dla mnie osobiście brakuje tutaj trochę Słowenek. No one sezon miały taki bardzo ambiwalentny i dość, myślę, że sporo było tam takiej walki, ale ich samej wewnętrznej i chyba każdej z osobna o to, żeby punkty zdobywać, o to, żeby się dobrze pokazywać, bo one miały momenty, ale no same momenty to jednak za mało, żeby się na tym pudle, czy w klasyfikacji indywidualnej, czy w klasyfikacji Pucharu Narodów znaleźć. Sklasyfikowano również Polki. No dziewczyny zdobyły tylko 56 punktów i uplasowały się na 14 pozycji na łącznie sklasyfikowanych 16 reprezentacji, ale bądźmy szczerzy, nie gniewamy się chyba na dziewczyny, a to nawet może nie o to chodzi. No nie jesteśmy jakoś bardzo rozczarowani, bo ja osobiście uważam, że no to jest to, na co polskie skoczki teraz stać. To, co polskie skoki kobiet w tym momencie reprezentują. Tutaj nie możemy mówić o walce o podium, ani o niczym więcej. Choć myślę, że już coś zaczęło się dziać i jakaś przestrzeń na rozwój tam na pewno jest i na to, żeby w kolejnych sezonach choćby o te parę punktów więcej, parę oczek dalej wskoczyć. Myślę, że to dziewczyny, to jeszcze przed dziewczynami i miejmy nadzieję, że również ich sytuacja będzie się zmieniać, tak jak i sytuacja całej dyscypliny, całych skoków narciarskich kobiet. Co jeszcze do Finlandii i Pucharu Świata w Lahti, tego jednego ostatniego piątkowego konkursu, który wygrała Yuki Ito przed Anną Odiną Ström oraz Katariną Althaus. Dziewczyny skakały na skoczni Salpauselka o hill size, o wielkości hill size 130 i to było naprawdę fantastyczne. Skocznie przygotowane były bardzo dobrze. Dla mnie osobiście to też był pierwszy wyjazd do tej części Finlandii i na te skocznie, więc podwójna radość, bo ja mogłam się cieszyć widząc dziewczyny, później obserwując zawody panów, ale także obserwując konkursy na nowych skoczniach. Niedosyt jednak mały pozostał i nie chodzi mi tutaj o tą pogodę, bo to już zupełnie wliczam w ten sport, tak jak po Pucharze Świata w Willingen, gdzie też nieustannie lało, a konkurs pań był naprawdę pełen emocji. Może pamiętacie, byłam na tych zawodach, gdzie na podium były trzy reprezentantki Japonii. Myślę, że troszeczkę to zakończenie Pucharu Świata Pań zostało potraktowane po macoszemu i tutaj na pewno FIS ma jeszcze spore pole do popisu. To oczywiście jest moja osobista opinia. Widząc tydzień później, ale już w zasadzie niejednokrotnie, tylko chyba 11 czy 12 raz z rzędu, to jak kończy się Puchar Świata Panów, no to naprawdę nie stwierdzilibyście, że w Lahti było jakieś zakończenie, jeśli by Ewa, a później Austriaczki nie wyszły odebrać kryształowej kuli. I ja oczywiście nie oczekuję tego, że nagle dziewczyny dostaną Puchar Świata w Planicy, gdzie będzie po prostu czterodniowa nieustanna impreza, bo dla Słoweńców Planica i ten finał w Planicy to jest prawie jak święto narodowe. I oni też tym trochę usprawiedliwiali brak kibiców i bardzo słabą frekwencję podczas Mistrzostw Świata w Planicy kilka tygodni wcześniej, ale o tym jeszcze wspomnę. To w Lahti naprawdę było tak, można by stwierdzić, ubogo. Dziewczyny na podium wchodziły na zeskoku skoczni i rozumiem, może nie dało się tego inaczej zrobić. Tam było też dużo biegów imprez towarzyszących, bo to i kombinacja norweska i biegi. Ale nie było w tym takiej pompy. Nie było w tym czegoś wyjątkowego. Myślę, że więcej uwagi mediów miały dziewczyny w Wikersund, kiedy po raz pierwszy oddawały skoki na mamucie. I oczywiście było to niesamowite wydarzenie. W Finlandii, bądźmy też szczerze, zainteresowanie skokami jest naprawdę bardzo małe, o ile Matti Nykänen, później Jana Ahonen świecili triumfy i oni byli uwielbiani przez Finów i byli naprawdę ikonami w Finlandii, no to teraz te skoki stoją na dużo niższym poziomie i też zainteresowanie jest dużo mniejsze. Finowie chodzili głównie na biegi, bo tam mieli swojego zawodnika, który bił się o najwyższe miejsca.
Zawody rozgrywane w piątek też przyciągają mniejszą liczbę osób niż weekendowe konkursy, bo bądźmy szczerzy, na weekendowe zawody panów przyszło zaskakująco dużo ludzi, bo w Finlandii ta frekwencja nigdy nie była tak duża. A co powiedziała mi też moja fińska koleżanka, to niesamowite, że przyszło tak dużo Finów, bo te fińskie flagi powiewały na całej trybunie, bo zwykle przychodzili tam Polacy. A w tym roku było ich trochę mniej, więc Finowie naprawdę dali radę, więc chwała im za to. Miejmy jednak nadzieję, że jeśli kiedy kalendarze będą już potwierdzone, to dziewczyny też dostaną jakieś fajne miejsce, w którym naprawdę przy dużej grupie kibiców i takim może trochę z taką może trochę większą pompą mogłyby by sezon zakończyć i go pożegnać. No, taka jest właśnie moja ocena tej sytuacji. Zobaczymy, co czas przyniesie i jak to się wszystko dalej potoczy. A do małego podsumowania sezonu 2022-2023 wracamy po krótkiej przerwie.

Austriaczki zgarnęły w zasadzie wszystko, co się dało w tych ostatecznych rozrachunkach, jeśli chodzi o Puchar Świata Kobiet. Kryształowa kula dla Ewy Pinkelnik oraz Puchar Narodów dla Austrii. To zdecydowany sukces również dla trenera Haralda Rodlauera, który po sezonie rozstał się z reprezentacją i sam stwierdził, że przejście na emeryturę w szczytowym momencie to jest właściwa decyzja, dlatego Austriaczki oczekują nowego trenera. Zobaczymy, kto nim będzie. Rodlauer kobiecą kadrę Austrii przejął w sezonie 2018-19 i od tego czasu trzykrotnie Austria triumfowała w Pucharze Narodów. Kryształową kulę zdobyła Marita Kramer, a w tym sezonie zrobiła to Ewa Pinkelnik. Również w 2021 roku Austriaczki zostały drużynowymi mistrzyniami świata, a w 2019 i 2023 wywalczyły na Mistrzostwach Świata srebrne medale. Ten również był skoczkiem, a to nie była jego pierwsza przygoda z Austriaczkami, ponieważ pierwszy raz poprowadził kadrę dziewczyn w latach 2011-2014. Potem został asystentem Heinza Kutina w reprezentacji mężczyzn, żeby do reprezentacji kobiet wrócić. No jestem bardzo ciekawa, co tutaj w tych roszadach trenerskich, zarówno u pani, u panów się wydarzy, bo trochę tych zmian będzie i trochę nowości nam się szykuje. No zdecydowanie najlepsza, jedna z najlepszych kadr minionego sezonu będzie miała nowego trenera. Czekamy na te decyzje, czekamy na decyzje dotyczące Pucharu Świata, bo tam też szykują się zmiany i być może zmiany dotyczące lotów. Wracając jeszcze na krótko do podsumowania sezonu, to ja bardzo chciałabym jeszcze wyróżnić Aleksandrię Lutit, młodą Kanadyjkę. Ja nie chcę chyba powiedzieć, że ona była zaskoczeniem tego sezonu, bo gdzieś i ona, i Abby Strait, czyli dwie Kanadyjki, one już się w Pucharze Świata przebijały. One się już pokazywały. I to nie jest tak, że ja w Alex nie wierzyłam, ale myślę, że sporo osób podzieli moje zdanie, że jeśli ktoś podejrzewał, że Kanadyjki gdzieś tutaj wyskoczą, któraś z nich gdzieś pokaże się na podium Pucharu Świata bądź z medalem Mistrzostw Świata, to będzie to prędzej Abigail Strait, a tutaj Alex naprawdę rozbiła bank. Najpierw wywalczyła złoto Mistrzostw Świata Juniorów, żeby przypieczętować sezon tak naprawdę Mistrzostwem Świata w Planicy. Także dwa złote medale z dwóch mistrzowskich imprez, tej juniorskiej i seniorskiej, to naprawdę super osiągnięcie. Aha, i kropkę nad i to już w ogóle postawiła w Planicy, gdzie pobiła rekord Kanady i tym samym rekord długości w skoku Kanady należy do kobiety. Co myślę, że też bardzo fajnie podsumowuje i spina taką klamrą cały ten weekend w Vikersund, który zdecydowanie dla mnie był wydarzeniem sezonu. Nie Mistrzostwa Świata, nie zakończenie Pucharu Świata, ale weekend w Vikersund, bo to jest coś, na co dziewczyny bardzo długo czekały i myślę, nie tylko dziewczyny. I naprawdę pokazały kobiety, że dają radę, że nie trzeba się bać puszczania ich na mamucie skocznie. Fantastyczne emocje, myślę, że sporo adrenaliny. Nawet patrząc na nie, jak one się cieszą, to już po prostu człowieka podbudowywało. Przytoczę wam taką anegdotkę, bo Lewis Holuch, który też już kiedyś gościł tutaj na antenie Freirad, który udzielił mi ponad rok temu prawie wywiadu, on jest naprawdę obeznany w skokach narciarskich kobiet, on w Vikersund był, on bardzo w tych tematach siedzi i bardzo dużo na ten temat wie i z dziewczynami dużo wywiadów robił. Emma Klinet bodajże

selfie, więc myślę, że to też pokazuje, jak bardzo dziewczyny się w to zaangażowały, jakie to też ważne dla nich było. Mamy ochotę na więcej, myślę, że dziewczyny też mają, myślę, że wiele z nich ma teraz ochotę na pobicie swojego życiowego rekordu, na jeszcze te dalsze skoki, więc miejmy nadzieję, że nie tylko Vikersund, a może i Oberstdorf w przyszłym sezonie taką możliwość dziewczynom da i będą one mogły kontynuować swoją przygodę z lotami narciarskimi, a i może więcej z nich będzie miało okazję tego spróbować. Ja bardzo tego dziewczynom życzę. Tak jak zawsze wam powtarzam, liczę na te loty kobiet, liczyłam i się doczekałam. Był to czas pełen wzruszeń, ale także fajnej, zdrowej rywalizacji i przede wszystkim było bezpiecznie. I miejmy nadzieję, że nie będzie to tylko jednorazowy wyskok. Także myślę, że wszyscy zadowoleni, a jeśli komuś to bardzo przeszkadza, no to chyba to już nie jest do końca sprawa dziewczyn. Co jeszcze mi tak zapadło w pamięć w tym sezonie, już pomijając rywalizację kibiców i tak dalej, to Hinzenbach dla mnie było dość szalonym wyjazdem, bo ja, żeby tam dostać się na rano na zawody o godzinie 8, musiałam wyjechać z Innsbrucka w nocy. I to już buduje bardzo taką fajną historię na temat tego wyjazdu. I był to dość spontaniczny wypad, ale jakby nie o tym, tylko o tym, co tam się wydarzyło dzień przed moim przyjazdem, w trakcie przygotowań skoczni z samego progu, nawet nie z samego progu, po rozbiegu i potem po zjeździe po buli, z prędkością niesamowitą jakąś, spadła frezarka. I musicie sobie wyobrazić albo nawet sprawdzić, jak to urządzenie wygląda, jak ono jest duże i jak ono jest ciężkie, bo ma na pewno ponad tonę. To po prostu jest ogromne szczęście i na pewno jak wpiszecie Hinzenbach frezarka być może, bądź jakieś inne słowo, to znajdziecie ten krótki filmik, który właśnie krążył po internecie, bo bardzo dużo szczęścia mieli organizatorzy i te osoby, które uklepują ze skok szczególnie, że ich wtedy tam nie było, że oni byli gdzieś z boku, bo naprawdę mogło się to zakończyć nie tylko śmieszną anegdotką, ale jakąś tragedią. No ale naprawdę opowiadali o tym tam wszyscy. My dzień po tym zdarzeniu byłyśmy w biurze zawodów odbierać nasze wejściówki i nasze akredytacje z koleżanką i wszyscy o tym mówili. I był to temat tam szeroko poruszany. Na szczęście skończyło się wszystko dobrze. Frezarka zjechała na dół, ale nikt nie ucierpiał. A na koniec weekendu jeszcze dwie Austriaczki, bo i Ewa Pinkelnik i Chiara Kreuzer stanęły na podium. I po całym zeskoku skoczni biegały z szampanami, więc była na koniec szampańska zabawa. Dlatego Hinzenbach jak najbardziej udane, ale to był też taki właśnie punkt sezonu, który gdzieś tam zapadł mi w pamięci, który gdzieś tam z uśmiechem na twarzy wspominam, ale tak jak mówiłam, no niekoniecznie mogło się to dobrze zakończyć. Ja byłam również w Willingen, no gdzie te zawody zawsze były tak dość głośno się o nich mówiło w kontekście kobiet, bo to są skocznie normalne, ale one są dość duże, więc to były takie zawsze jako próba przed tym, czy skoczkinie poradzą sobie na większych obiektach. No i oczywiście, że sobie poradziły i to nie były też pierwsze zawody na tych obiektach. Tam nie poradziła sobie jedynie pogoda, bo okropnie lało przez całą niedzielę, kiedy ja tam byłam, ale obiekt jak najbardziej bardzo fajny. No i te zawody kobiet naprawdę były bardzo emocjonujące. I tam było również sporo kibiców, więc myślę, że dziewczyny takiego dodatkowego kopa dostały i oni przyszli już nawet na skoki kobiet, mimo tej okropnej pogody, nie tylko później na skoki panów, więc to też bardzo, bardzo, bardzo fajnie. I tam mimo upadku fińskiej skoczkini, który na szczęście nie zakończył się żadną kontuzją ani żadnym poważniejszym urazem, na podium stanęły trzy reprezentantki Japonii. Konkurs naprawdę stał na dobrym poziomie, więc to też takie bardzo dla mnie fajne wspomnienie. No i chciałam zrobić wam jeszcze dzisiaj takie małe muzyczne podsumowanie, ale chyba bardzo się rozgadałam, więc nie wiem, czy zdążymy coś więcej tutaj jeszcze dzisiaj puścić. Piosenki Country Roads, ta na początku, Mando Diao, to wszystko też również są piosenki, które totalnie kojarzą mi się z skokami narciarskimi, z imprezami w skokach narciarskich, mistrzowskimi imprezami, ale także z wyjazdami na skoki. Wyjazd na ostatnie zawody skoków kobiet, jak już wam powiedziałam, to właśnie było Lahti, było to nie tylko dla dziewczyn ostatnie zawody, ale też kiedy ja mogłam je w akcji obserwować. I z tego wyjazdu też mam jedną piosenkę dla was, mianowicie jest to tegoroczna propozycja Finlandii na Eurowizję. Bardzo imprezowa piosenka i nawet kiedy pytałam Finów
o co chodzi w tej piosence, o czym oni tam śpiewają, no to oni po takim trochę dłuższym zastanowieniu się, o czym jest ta piosenka, oprócz tego, że

że jest bardzo taka do tupania nóżką, bym powiedziała, to powiedzieli, no wiesz, o imprezowaniu. No, że mamy piątek popołudnie, długi weekend przed wami, to ja wam życzę, żebyście sobie nóżką potupali, żebyście trochę się pobujali, poskakali do piosenki fińskiej, do fińskiej propozycji na tegoroczną Eurowizję. Cza, cza, cza. Ja żegnam się z wami. Udanego weekendu, udanej majówki. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych audycjach Lot po swoje Girls in the Air. Niezmiennie we Freirad, das Freie Radio Innsbruck. Cześć, do zobaczenia.